Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i na

Ech, co tam poszła, pal, że już sześć. A wkrótce piętną sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy, ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak kład. Poszedł, nie wrócił jak

potem siałem strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń, tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

0: Radio
1: Pośla pieśni, jaka ja nazywała się Świata Wielkich Dożdżów, wiertajem się do informacji pro dzieciej. Hety, jakie cię pierwsze czytaju, duma już to mohuć wyklikać u niektórych krychu zaizdrości. Samym bahatym dzieciom u świecie prynata liczyć princesu Charlotte Walesku z Wielka Brytanii. Ja je aceначny stan i buduczy ekonomiczny upływ składajuć kala 4-5 miliardów amerykańskich dolarów. Te liczby adlustrowane ja nie na realnych bankowskich rachunkach, a na tym, na kolki mocna maleńka ja princesa upływaje na ekonomiku i modu, tak zwany efekt Charlotte. A woś top 3 samych bahatych dzieci świetu, tak jak ja już nazwał, pierwsza ja princesa Charlotte Waleska ja. Na drugim miejscu princ George Waleski, starejszy brat Charlotte, przybliżna kala 3-4 miliardów i on warty, można skazać. Jego bahaci ukluczaje ziemielne oladanni i buduczyja spadczynne aktywy. A na trzecim miejscu Blue Ivy Carter, daczka muzyka u Jay-Z i Beyoncé. I ja je majomaść przybliżna 720 milionów dolarów. Heta samy wielki stan sierot dziaciej znakomitością. Ważna ja detal, środki karalewskich osób Charlotte i George'a zjawlająca trastam, heta znaczyć, jany nie mogąć prosta potracić hety ja miliardy, bo jany przywiązany do nieruchomości, ziemiel i historycznych kasztowności brytyjskiej korony. No ale już już taki świadomość, że to majeca takują majomość i tak sama duma już to dowoli przyjemna ja. Nam, nie karalam i nie princesam, zastajeca ciężka pracować na to, jakab wyżyć z dnia na dzień. Ale niczoha, sama je ważne, jak gaworyca u narodzie, zdarowie i tahoż dobraha zdarowia usim żadaju. Zastawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja.

0: Радио Рация.
1: Wielkimi krokami nabliżałem się już do południa u Polszczy i 13 godziny u Białorusi. Do nowego wypusku nawinał tak samo. A sierot tych, że nawinał, chcę wam praczytać taki jawoś. Niepełnohadowy, a Białorusy stanowią się obiektami politycznego pieraśledu. Na Malcie prohrymiał mahutny wybuch na zawodzie fejerwerkał. Statkiewicz rozpowiął pra los stukaczoł u kolonii. Eta niekalki z tychże nawinał, jaki ja już opraz 6 chwilin praczytaję wam Anżelika Lelkowskaja.

0: Informacja, muzyka, kultura.
1: Na godzinnikach już 20 chwilin pośla 12 godziny u Polszczy i 13 u Białorusi. A my może jeszcze wiernim się da imiona, jakie samyja popularne. Ja dachetul my hawarili ab tym, jakie samyja popularne ja w świecie. A ciepier skażam, jakie popularne ja imiony u Polszczy. I tak, sierot dziewczynek, najbardziej popularnym imieniem u Polszczy imię Zofia. Lider ogólna nacjonalnego rejtingu, jaki tak samo liczy co jednym z samych popularnych imion u świecie, a tym, co wy już raniej paczuli z tego, co ja wam przeczytał. Dalej, ta imię Zuzanna. Majem tak samo imię Maja, Laura i Hanna. Tak, że duma już to, no, dawali popularny, ja saprawdy te imiony. Aż toż sierot chłopczyka i tut może niejka jeździł lennie, bo faworytam sierot baćkoł dla chłopczyka zjawlajca imię Nikodem, Nikadem. Podumajcie, kolki Nikademał wakol was, kto nosić takie imię. Dalej idzie Antoni, Jan, Aleksandr i Leon. Jak baczycie, u Polszy tak samo, już takie imiony, jakie ja popularny ja w całym świecie, a jak pamiętajecie, to jest imię Leon, Lawon, Leu. Gawarili my tak samo w tym, że ono dawali popularne i u Białorusi. Tolki pakulż to na temu imiona u Polszczy, a jakie ja najbardziej popularne imiony na Padlaszczy, praznijku i chwilinu.

0: Aleksander Wasyluk, doradca marszałka do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, województwa podlaskiego oczywiście. Takie wydarzenia są bardzo ważne, bo pomagają zespołom pokazać to, nad czym pracują przez cały rok, pokazać się dla publiczności. To jest taki czas, kiedy te zespoły, które ćwiczą, przygotowują się, mogą wyjść i rzeczywiście to jest bardzo dużo ludzi, razem wspólnie świętować. Też trzeba podkreślić, że te BTSK już od kilkudziesięciu lat to robi. Ja sam, jak moje pierwsze doświadczenie z kulturą białoruską było jeszcze w domu Zachęta, jak miałem z 5-6 lat, mało co pamiętam z tego. Pamiętam, że występował zespół Chłopcy Rybałowcy, bo to było z okolic wioski, z której moja babcia pochodzi, i pamiętam takiego wykonawcę Dańczyka i to było niesamowite, i to w tym małym chłopcu, który miał z 5-6 lat, zostało do dzisiaj. I do dzisiaj cieszę się, że tak dużo ludzi przychodzi, razem świętuje, razem śpiewa, razem się bawi i nie zapomina o swoich korzeniach.
1: Na ogólnym świecie białoruskiej kultury w Białostoku przyjęli udział больше за 20 kolektywów z Podlaska województwa i uzgadany u sprawozdaczy kolektyw z latwijskiego Rezekne Ensemble Suzorie. A na świecie białoruskiej kultury w Zwierenieckim Parku pobywał Juraś Dziaszu.

0: Polki, bo jość rozdnia nacji. Ale ciekawić nas wielmi, kali zakradają temy, jakie dotyczyć ci w sensie historycznym, ci współczesnym, różnych planów, różnych temów. Nie tylko to było ciekawe dla Białorusów, ale tak samo i już to nazierają, tak? Ci na prezentacji książek, ci na spektakli podychodzić. Nie wiem, czy jest sens rozmiarzować w ogóle, tak? Polaki, Ukraińcy, Białorusy, tak? Ale kali jakby na to tak glanąć, to faktycznie pomalinku idzie u tego napramku. I dla nas to ciekawe, jak Centrum Białoruskiej Kultury usprymał się na audytorii jak kulturna placówka Białostoka i Białostoczyny, Podlasza, a nie tylko Centr Białoruski dla Białorusów i z białoruskimi sprawami. My podkreśliwamy postajanna, że Białorusy na Białostoczynie to czastka polskiego gromadztwa, to czastka ogólna i europejskiego gromadztwa, jakoś zasiela je tu terytorium. I tu nie lega dzielić losy ludzi w sensie historycznym, to czas haworem, ale tak samo współczesna, jakby to kim my jość i na czym budujemy się, to już zależy po prostu od naszych odnosin z naszymi sąsiedziami na ulicy, z sąsiedziami prosto i premierzy, i z sąsiedziami z innych gradów i innej tojesności czy innego wierowyznania. I jakby osnowne dla nas prosto, jak w zgodzie budować te odnosiny. Ale kap tak samo nie bojać się składanych pytań, kap szczere, odkryte haworyć pro to, co nas balić, czego może nie chapaje u współczesnej kultury, czy u współczesnych odnosinach, czego supolna możemy bać się u perspektywie, tak? Co jest tema, jaka wpływa na nasze życie i naszych sąsiedziów? Tak jak wczoraj, tak jak mówili przy spektakli, przy performance Igora Olejewa, czemu to ważne? No, bo zakranaje temy prosto ludzie, jaki żyją tu pobacz nas i to nie adzinki. Problemy migrantów i z legalizacją i problemy ludzi, jaki mają inszą, czym bolszość to jest naść. To wszystko prosto zakranaje i wpływa na atmosferu życia prosto, tak? U różnych miejscach, u różnych kruchach, u ofisach, u kramach i tak dalej. Jak tak sobie uświadomić sytuację w tym migracyjnym stanie, to absolutna sztości niewiarygodna jest. I ujawić sobie, jak żyć w stanie niepradbaczności, niestabilności, jak zakłaść fundament nowego domu, ale nie wiesz, gdzie tobie przyjdzie co żyć i tak dalej. No, ten spektakl faktycznie pokinął taki ślad i szmat pytań i warto nad tym zadumać się.
1: A bliższy pokaz spektaklu Bieżęstwo 1915 historii dzieci z Narewki już 3 czerwienia w prawosławnym przychodzie na Woli u Warszawie.